0: streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Itchy hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.